ansana okɔ da kodwom na ɛhɔ ɛna ɛyɛ dwumadie ne bɛkɔ so 1 week ne bɛkɔ so yɛsrɛ adɔfoɔ ne agyamfoɔ sɛ obi biara biara mmra na yɛnyɛ ne nhyɛ ɔsoro nyankopɔn anomanyɛ yɛnkɔ studio bi na yɛni nkɔmmɔ